karton na oborek, ja taki porcelan. Sobota rejma, cibulka ma, tapety parmazan.